od anioła do szatana, ta dziecinna gna naszczwana, kiedyś trupem padnie i niemowląt już nie będzie, psalmujący diabła

ramiona młodociane, w bezimienny puch rozwiane, dziejów nazwą śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych naumyślnie, skoro my odleciem.